0: гаспадарства. На сувязі з намі з Брусэля Йоанна Мусько, хормайстарка, кіраўніца хору, які існуе пры сярэдняй школе еўрапейскай школы ў Брусэлі. Гаспадарня Йоанна, рады вас вітаць на хвалях рацыі.
1: Добрый день, вітаю сердечно.
0: Добре, я думаю, особливо приємно вас чути нашим коренним слухачам з Подляшша, бо хто не ведає, ви дочка того самого Сергія Лукашука, знаного подляського фольклориста, керівника колективу Васильочки, Маланка, школьних колективів з білоруського ліцею, які зараз виробляє ліру. Я так розумію, ви хутко побачитеся літерально сьогодні, не?
1: Так. Так, to prawda. Jestem córką tego Sergiusza Łukaszuka, słynnego animatora kultury z naszego regionu, z naszej małej ojczyzny, ale też i lutnika, i budowniczego instrumentów dętych. A między innymi jeden z instrumentów, lirę korbową, już niedługo, właściwie jutro, ujrzymy w Brukseli.
0: Так. Менавіта я ў гэтай сувязі пытаюся, таму што ваш бацька задзейнічаны ў пастаноўцы, прысвечанай беларускаму літаратару з Падляшша Віктару Шведу. Спектакль завецца акурат «Вітя», і ваш бацька там грае дзеда, так? Я вось, на жаль, пастаноўку не бачыў. Але там таксама ёсць і прадстаўнікі «Гародні», скажам, Антон Ільін, ён адтуль, і «Ля Фёнік», таксама новая маладая зорка з Бельску Падляскага. Гэта была ваша ідэя прывесці гэты спектакль у Брусэль, каб яго пабачылі мясцовыя гледачы?
1: Tak. Właściwie o tym spektaklu to dowiedziałam się od taty, ponieważ tata był jednym z aktorów, a że spektakl łączy w sobie tak wiele różnych języków, bo i wiem, że grany jest głównie po białorusku, ale też czasami aktorzy grają po polsku, można usłyszeć też jidysz, hebrajski, niemiecki język. Tak pomyślałam, że wspaniale byłoby zaprezentować ten spektakl u nas w szkole europejskiej, bo na pewno w naszym wielojęzykowym, wielokulturowym środowisku bardzo pozytywnie byłby odebrany i bardzo naturalnie byłby odebrany.
0: I tam pełno będą subtytry angielskie, tak?
1: Tak. Tak, ponieważ zapraszamy nie tylko klasy polskie na ten spektakl, ale również grupy z innych sekcji językowych, także napisy angielskie bardzo będą potrzebne.
0: A расскажыце колькі словаў пра гэтую еўрапейскую школу ў Брусэлі. У ёй навучаюцца вучні рэальна з усяго свету. Што гэта за навучальная ўстанова ўвогуле?
1: Так, jest to szkoła, która powstała jeszcze za czasów wspólnoty europejskiej w 1958 roku. A że Belgia należała do tej wspólnoty europejskiej, to należało stworzyć szkołę, w której mogłyby się uczyć dzieci, pracowników instytucji. No i właśnie głównie do tychże dzieci, pracowników instytucji europejskich, czyli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, NATO, jest ta szkoła skierowana. Uczy się tu młodzież w wielu różnych sekcjach językowych. No i to pierwsza szkoła europejska w Brukseli. Ona powstała jako pierwsza, a teraz jest łącznie 5 szkół europejskich. Aha. Kampus w tej chwili 4,5 tysiąca uczniów, studentów, nauczycieli. Jest to wielki

0: І вось цікавая статыстыка, што там 100 спевакоў і прадстаўнікі 20 нацыянальнасцяў, калі я не памыляюся.
1: No tak, jestem dyrygentką już z bardzo długim doświadczeniem, ponieważ najpierw pracowałam w Olsztynie. W Olsztynie prowadziłam przez 10 lat chór Collegium Juvenum, bardzo utytułowany chór. No i później też ten fakt, że miałam ten wielki dorobek z chórem oraz dorobek jak pracy wieloletniej jako nauczyciel. Wygrałam konkurs na nauczyciela w Szkole Europejskiej. Organizowany ten konkurs był przez Ministerstwo Edukacji. No i właśnie tutaj tak zaczęłam pracę w 2015 roku. No i oczywiście to było rzeczą wiadomą, że tutaj założę chór i no właściwie tak od początku, od zera, tak, ten chór budowałam bardzo szybko.
0: A, menawita wy jego stworzyli, do was nie istniało takiej supolności? Tak?
1: To znaczy wcześniej chór tutaj jakiś taki istniał, ale to chyba raczej był tak po prostu dla potrzeb tylko szkolnych. Mhm. Natomiast jesteśmy chórem, który jakby osiągnął poziom konkursowy, koncertowy. W wielu państwach już i koncertowaliśmy i w Rzymie, i w Irlandii, w Hiszpanii, w Austrii, także w wielu wspaniałych miejscach też, we wspaniałych i sakralnych budynkach, i w filharmoniach, i w konserwatoriach.
0: Tak, i zabrali szmat uznagrodą, ja tak samo baczę.
1: I tak, i trochę już nagród zdobyliśmy, także jest to na pewno ewenement, na pewno w żadnej innej szkole europejskiej, a jest ich kilkanaście w całej Europie, chór o takim poziomie nie ma, także bardzo się cieszę, że udało się tak zbudować.
0: No warto znaczyć, że chór, jakim wy kierujecie, tak samo zapraszają na oficyjne ceremonie w Eurokomisji, w Europarlament, w Brukseli, w Strasburgu i odpowiednio.
1: Так.
0: Гэта таксама вельмі статусна. І яшчэ адна такая вельмі важная для вас, я разумею, падзея здарыцца вось пасля спектаклю «Віця» 10 траўня. У катедры вы будзеце выступаць святога Міхаэля і святой Гудулі, так? Што гэта за бажніца, што гэта за храм? Ён лічыцца галоўным у Брусэлі ўвогуле? Не так проста ў яго трапіць хору?
1: Так, ёсць такі найважнейшы, можна паведзець, забытак, адзін з найважнейшых zabytków Belgii, najważniejsze ceremonie i religijne, i państwowe odbywają się w tej katedrze i naprawdę niełatwo jest tam koncertować. Nam szczęśliwie udało się, zostaliśmy zaproszeni na nasz indywidualny koncert. Wcześniej będziemy też asystować z chórem podczas liturgii w katedrze. No i będziemy wykonywać dość ciekawy, taki przekrojowy repertuar, bo będzie to i muzyka dawna, wykonujemy i utwory renesansowe, akurat tutaj będzie Kryste Dniu Wacława z Szamotu, mamy w repertuarze utwór Grzegorza, Gerwazego Grzegorza Gorczyckiego, In Virtute Tua, będzie to utwór wykonywany z sekcją smyczkową oraz pianinem, to jest to utwór barokowy, mamy też utwory folkowe, bułgarskie, polskie, mamy też oczywiście muzykę cerkiewną w repertuarze, którą przepięknie młodzież czuje, przepięknie wykonuje, co bardzo cieszy moje serce. I właściwie aż trudno poznać, że ta muzyka jest wykonywana przez nie tak zwanych native speakerów, przez ludzi, którzy władają na co dzień zupełnie innymi językami, natomiast tak pięknie wymawiają słowa, że zupełnie tego się nie da rozpoznać, a będziemy wykonywać z muzyki cerkiewnej słynne Otcze Nasz Nikołaja Kedrowa i Siergieja Rachmaninowa Ciebie Pojem.
0: Так, я вот хотел аккурат спытаться на конт российских аутров. В Европе зараз принято неяк дистанцияваться от российской культуры у сувязи с войной в Украине. Як, на вашу думку, с гэтым треба обыходиться?
1: Ну, есть то музыка. Я мисля, что зупełnie инна категория. Мисля, что тутай jednak piękno tej muzyki, przekaz tej muzyki.

znasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi,

martwy dzieci. Chcę mieć wszystko albo nic, nie będę żyć na pół. Zmieniam te kiepskie chwile na piach spod kół. Żadna korzyść zyskać świat, a duże stracić, więc ruszam stąd jeszcze dziś.